0: Jakinya ugenya
1: Figanie mano mora mama Nitweche nie mano mora kodio Kakibwaje mano mora mama Nirwako ruoke mano mora kodio Figanie mano mora mama
0: Daktari manyako rema nyanya kach
1: Yaber nana erital guru wachoma Yaber nana erital guru jiniyamu